0: krepko v drugi uri in sedaj sledijo krepki ritmi. Se sprašujete, kaj to pomeni? To pomeni samo eno. Da je tukaj rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je to.